jeszcze dzisiaj zanurzam zęby w gorącej kiści gorzkich jarzębów.

oprócz rodziców jesteś dla mnie skałą najjaśniejszą. Wśród ciemnych lasów, śniadań, pocałunków i tak dalej. Tak się sprawy mają.

zawdzięczam debilom. Stoję u takiego jednego za szybką w mózgu i pukam i śpiewam bez sensu. Mówię to pod publiczność zmyśloną, tajemniczą. To jest około 100 osób w moim mózgu. Tak się sprawy mają.

jestem dobrym artystą. Wiem to. Inni artyści to gówno. Robią gówno. Chyba że ci, co nie żyją. Albo ci, co śpią ze mną w łóżku.

wrogowie nie widzą się nawzajem. Oni mają głupią mordę wspólną, jedną, świecącą w moim brzuchu na ostro, kwaśną. Coś okropnego. Jestem wariatem i pod pewnymi względami kompletnym idiotą, ale się staram spokojnie jeść śniadanie, wolno, z humorem, co rano, tak się sprawy mają.

możesz zasnąć. Jestem lwem. W oczach mam obojętność. Robię pac łapą. Z nudów zaczepiam kulę ziemską. Robię pełno holokaustów różnych narodów. Nie wiem, może też swojego.

Śpię w końcu. Mam sen, że wiem, że to sen. Jesteś tu, mówię. Zobacz, jesteśmy w moim mózgu. Coś pięknego. Tańczymy i płaczemy w przytuleniu.